sharp shock. They don't do it again. Dig it? I mean, you got

0: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak rozpoczynamy ten poniedziałkowy poranek. Dość spokojnie, prawda?
1: Ale wolał, żebym to nie był poniedziałek już. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 7. Zaczynamy poranek z Akademickim Radiem Centrum. To jest Głowa do Góry. Przy mikrofonie Jakub Grys oraz...
0: i Aleksandra Baranowska. Zapraszamy na to, co będzie dalej. 3 godziny świetnej muzyki przed nami. No i już zaczynamy od razu. The Darkness to już teraz na 98,2.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: 12 minut po siódmej. I jak tam, Jakubie, czujesz się rozruszany już?
1: Jeszcze nie, ale jakaś rozgrzewka by się przydała. Nie wiem, może jakieś pajacyki tu zrobię za chwilę.
0: Pajacyki? No myślę, że całkiem niezły pomysł, chociaż dla mnie jeszcze za rano na ruch.
1: Za rano zdecydowanie. Tak. Niech kawa jeszcze wjedzie w organizm, chociaż przypominamy oczywiście, że sport to zdrowie. No i ktoś by powiedział, że można to jeszcze połączyć z muzyką metalową, bo szanowni państwo, drodzy słuchacze, nie wiem, czy kojarzycie taki hardkorowy zespół jak Biohazard. No to okazuje się, że wokalista tej formacji, czyli Evan Seinfeld, jest, oprócz tego, że oczywiście jest wokalistą, to również jest instruktorem sportowym. I ostatnio zauważył bardzo ciekawą rzecz, przynajmniej tak ma opinię, że uważa, iż osoby, które wychowały się na takich zespołach jak Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica są dosyć otyłe i nie dbają o siebie.
0: Jestem ciekawa badań na ten temat.
1: Też
0: czy
1: jestem bardzo.
0: Przydałyby
1: się jakieś badania. Tak. Nie wiem, ktoś mógł, nie wiem, jakąś magisterkę albo doktorat na ten temat zrobić. No ale jak coś, to nie jest forma obrażenia nikogo w ogóle, tylko to jest chyba, wydaje mi się, promocja jego apki, a konkretnie, która nazywa się Full Metal Fitness, czyli apka, która pomaga zrzucić zbędne kilogramy, no i towarzyszy temu jeszcze playlista z muzyką.
0: A nie bywasz na siłowni czasem? Bo tak, ja przyznam, że rzeczywiście takie ciężary od razu lepiej się podnosi, jak taki jest mocny kopniak.
1: Ja bardzo lubię wchłaniać tłuste riffy, więc myślę, że sprawdzimy sobie numer, który idealnie pasuje do tego, co lubię, i przypuszczam, że ty też, jak i również wszyscy nasi słuchacze.
0: No tak, zdecydowanie. Mówiłam, że jeszcze za rano na bieganie, ale pochodzić można. Pantera i Walk.

0: było Superhuman Leg Brando, kawałek Taksówkarz na 98.2 FM. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich taksówkarzy. A co do Brando, czy też Marlona Brando, no to tak nawiązując wcześniej do tematu związanego ze sportem, no to na późnym etapie kariery ten aktor nie wyglądał nadludzko. Ale nieważne, przejdźmy może do konkretów. Mamy 21 minut po godzinie 7. Zaczynamy przegląd informacji prasowych oczywiście. No i na sam początek Dziennik Wschodni. I znowu wracamy do tematu iście metalowego bez wątpienia. 20 lat wsparcia i solidarności. Poniatowskie Amazonki świętowały jubileusz, 2 dekady działalności, wzajemnego wsparcia i działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa obchodziło 20-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w kinie Czyn w Opolu Lubelskim. Więcej informacji na ten temat przypominam na stronie Dziennika Wschodniego. A ty co przygotowałaś dla nas, Ola? Również metalowy temat?
1: Tak, no istnieje metalowy, no bo tutaj o metalowych, ale koniach będę mówić, no bo nieco o żużlu. Wczoraj odbył się mecz pomiędzy Orlen Oil Motor Lublin, no a Fogo Unią Leszno. Niestety przegraliśmy, ale tylko 2 punktami, co daje nam potencjalną przewagę, być może w 2 meczu, bo to tylko pierwszy z 2 meczy, które rozegramy. No i jeszcze ta walka o brąz, o której właśnie z Unią walczyliśmy wczoraj, nie została do końca rozegrana. Będziemy trzymać kciuki za nasze koziołki.
0: Jak najmocniej. No,
1: tak, a co do takich dość może zwierzęcych tematów, koziołki, baranki, a to może trochę baranków teraz.

0: zostało nam 30 minut do godziny 8, dlatego też i sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od ulicy Obywatelskiej, która jest całkowicie zakorkowana w stronę Bolesława Prusa. Szukajcie już objazdu, jeżeli jesteście w stanie. Następnie Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Klasyk zdecydowanie każdego poranka. Następnie Aleje Racławickie w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Ulica Głęboka jest zakorkowana w szczególności w stronę Filaretów oraz w mniejszym stopniu w stronę Wileńskiej. No i zamykamy nasz przegląd ponownie na kolejnym klasyku właściwie, czyli na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Ponownie to powtórzę, szukajcie w tamtych okolicach już objazdu, jeżeli planujecie drogę. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Bykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak.

0: 20 minut do 8. My sprawdzamy, jak miasto dzisiaj żyje o poranku. A jak tam w naszym mieście było w weekend? Coś się działo ciekawego?
1: W naszym mieście, z tego co pamiętam, nie za wiele, ale wiem, że w Kazimierzu Dolnym działo się naprawdę grubo, bo pojawiła się informacja o dyskotece przy cmentarnym murze. Jak czytamy, kolorowe reflektory, głośna muzyka z obscenicznymi tekstami i grupa bawiących się osób pod wpływem wiadomo czego. Generalnie informacje podaje samorząd mieszkańców Kazimierza Dolnego na Facebooku. I pozwolę sobie teraz przytoczyć ten post, a raczej jego fragment. Uwaga, porno dla zmarłych. Dudni to na cały cmentarz. Turystyka, a raczej patologia. Szanowni Państwo, powiem tak, klimaty grobowe, funeralne za chwilę już będą. Oczywiście The Cure możecie usłyszeć w Radiu Centrum Inner Play for Today. Now.
0: Trochę gotyku nigdy nie zaszkodzi, jak to mówią.

0: Budka suflera, widzę, Jakub Gryz już tutaj rozśpiewany obok mnie siedzi, więc może dwa słowa od Jakuba.
1: Całe szczęście, że nie słyszeliście mojego karaoke, bo no, to byłoby dla was przykre zdecydowanie w taką porę dnia. Budka suflera, memu miastu na do widzenia w Radio Centrum i na chwilę rzeczywiście zrobimy do widzenia naszemu miastu i wyruszymy prosto w stronę pięknej Warszawy, gdzie ostatnio działy się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Hola, opowiedz coś o tym.
0: To jest nie byle jaka sprawa, no bo to myślicie, że takie po prostu Mistrzostwa Motorniczych, panowie sobie wsiadają do tramwajów i jadą. No nie! To jest zbijanie kręgli czy koszykówka z okna tramwaju. Dodatkowo były takie bardziej wymagające precyzji nieco konkurencje, no bo cofanie i hamowanie z miską wody tak, aby wylać z niej jak najmniej. No nie wiem, czy ktoś z was taką precyzję potrafi osiągnąć, jak chociażby drużyna z Czech, która te zawody wygrała.
1: Ahoj, można powiedzieć. Wracamy do naszego miasta. Arctic Monkeys i Still Take You Home już teraz.

0: The Rolling Stones na chwilę zabrali nas w podróż do początku lat 80., dokładnie 81. roku, no i Start Me Up, które wtedy się ukazało.
1: Co ciekawe, w ogóle ten numer pamięta jeszcze lata 70., 75. wtedy został napisany, ale zostawili sobie tam gdzieś do szafy i wrócili do tego jakieś 5-6 lat później. Start Me Up od The Rolling Stonesów, no klasyk bez wątpienia, a my dopiero się tak naprawdę rozkręcamy, nie ma co ukrywać. Za chwilę godzina 8 na zegarach, zapraszamy Was, wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum, do których Was zachęcamy, no bo zastrzyk informacji jest jednak kluczowy, podobnie jak kawa z samego rana.
0: Zdecydowanie. Nie wiem, czy wiesz, Jakubie, ale na początku ten numer Stonesów w ogóle miał być takim reggae kawałkiem. Trochę. Nie wiem, czy by się wpasował w tę płytę, którą wtedy wydawali, ale...
1: Nie wyobrażam sobie Stonesów w reggae klimatach.
0: No to może jeszcze dzisiaj jakiegoś reggae posłuchamy, a póki co The Cats na 98.2.

0: Wybiła ósma, to znaczy, że przyszedł czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lublin na podium dwóch rywalizacji, o tym za chwilę. Powiemy także o wydarzeniu mówiącym o politycznym komunikowaniu oczami kobiet.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Lublin na podium. Miasto zachwyciło jury. Lublin zajął 3. miejsce w 5. edycji Indeksu Zdrowych Miast w kategorii powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Miasto uzyskało także tytuł laureata w konkursie Zdrowe Miasto, Bezpieczna i Zielona Przestrzeń dla Zdrowia za projekt dotyczący tworzenia ogrodów deszczowych. W imieniu Lublina nagrodę w konkursie odebrała Anna Augustyniak, zastępca prezydenta do spraw społecznych. W ramach projektu Zielona Retencja w 2026 roku zaplanowano działania w 10 lokalizacjach na terenie Lublina. Powstanie 5 ogrodów deszczowych w parkach i pasach drogowych, a także zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz zmieniona zostanie część nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologiczne czynnie. Projekt zakłada wzmocnienie funkcji przyrodniczych i retencyjnych terenów zielonych. Jaka jest perspektywa kobiet w komunikowaniu politycznym? Zainteresowani posłuchają o tym na specjalnym wydarzeniu. Katedra Komunikacji Politycznej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS zorganizuje konferencję naukową pod tytułem Komunikowanie Polityczne w Ponowoczesności – Perspektywa Kobiet. Będzie ona stanowić drugą edycję przedsięwzięcia poświęconego przemianom współczesnego dyskursu. Tegoroczna konferencja koncentruje się na perspektywie kobiet w komunikowaniu politycznym oraz ich medialnej reprezentacji, o czym mówi Anna Szwedwalczak z Katedry Komunikacji Politycznej UMCS.
2: Przede wszystkim na tej konferencji chcielibyśmy się skupić na tym, jak wygląda perspektywa badawcza związana z komunikowaniem politycznym kobiet. I będziemy na to patrzeć wielowymiarowo. Po pierwsze, prelegenci, którzy zgłosili swoje referaty, skupili się na takiej perspektywie teoretycznej, czyli w jaki sposób bada się komunikowanie polityczne. Drugi element, który chcemy poddać pod dyskusję naukową, to jest kwestia tego, jakie są strategie komunikowania politycznego kobiet.
1: Problematyka konferencji wpisuje się w aktualne kierunki badań nad komunikowaniem politycznym, mediami i przemianami sfery publicznej. Zagadnienia te będą omówione w kontekście dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych, algorytmizacji komunikacji oraz sztucznej inteligencji. W wydarzeniu wezmą udział prelegenci z 20 uczelni z całego kraju oraz dziennikarze i publicyści. Konferencja rozpocznie się już w czwartek, 24 września o godzinie 9:20 w budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS przy ulicy Głębokiej. Całość rozmowy z dr Anną Szwedwalczak dostępna jest na naszej stronie internetowej centrum.fm. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kto zdaniem Polaków lepiej sobie radzi? Sąd może mieć mniejszą skuteczność. Według badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Kaczmarskiej Inkasso w lipcu 2026 roku wynika, że przedsiębiorcy lepiej oceniają skuteczność firm windykacyjnych w zestawieniu z organem wymiaru sprawiedliwości, zaś 69% ankietowanych twierdzi, że windykatorzy zwiększają szanse na odzyskanie długu.
3: Profesjonalna windykacja nie powinna polegać na eskalowaniu konfliktu. Najpierw trzeba ustalić, co rzeczywiście dzieje się po stronie dłużnika i czy jest możliwe porozumienie. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy coraz częściej oczekują właśnie takiego podejścia. Skutecznego, ale pozwalającego zachować relację tam, gdzie ma to biznesowy sens.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Od poprzedniej edycji sondażu Postrzeganie firm windykacyjnych 2026 największe zmiany nastąpiły w postrzeganiu sądu. W 2023 roku ankietowani byli podzieleni co do sprawczości tych dwóch instytucji. Zmienił się także obraz dłużnika. W obrocie B2B nie jest to klient stracony. Blisko 50% pytanych odpowiada, że firmy windykacyjne działają w taki sposób, aby nie psuć kontaktów pomiędzy kontrahentami.
4: I sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Aktualnie za oknami zrobiło się pochmurno, no i taki klimat utrzyma się praktycznie przez cały dzień. 11 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, ale na szczęście jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 8:05 zaczynamy drugą z godzin głowy do góry w Akademickim Radiu Centrum i od razu skok w początek lat 2000 dość energetyczny.
8: Dziś bardzo sportowo znowu.
0: No, zdecydowanie. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska.
8: Oraz Jakub Gres. Dzień dobry, witamy jeszcze raz wszystkich i można powiedzieć, że teraz będzie trochę, nie wiem jak to przetłumaczyć, odlotowo czy może o antenach. Aerials od zespołu System of a Down. Już tak.

0: ZZ Top, Give Me All Your Loving. To jest taki kawałek idealny na długie przejażdżki, tak mam wrażenie. Trochę wakacyjnie się zrobiło, wakacje się kończą powoli. Jakubie, jak tam twoje wakacje minęły? Jakieś podróże?
1: Polskie podróże, o tak powiem tylko. Stolice, nie stolice i tak dalej, ale rzeczywiście teraz ruszamy w podróż i to naprawdę daleką, w Świnoujście właściwie, o tak można powiedzieć, a mianowicie ruszamy prosto w stronę Grecji. I jak dobrze wiemy, greckie wyspy to jest no właściwie taki punkt kluczowy każdego turysty. No i co ciekawe, jest taki niewielki skrawek lądu pomiędzy Itaką, Lefkadą i Kefalonią, która nazywa się Atokos, i to jest okolica, która przyciąga ludzi dlatego, że jest to niewielka wyspa na Morzu Jońskim, na której nie ma żadnych hoteli, restauracji, tłocznych ptaków, tylko jest turkusowa woda, białe skały i świnie na plaży.
0: No właśnie, ale jest coś ważniejszego. Nie byle jakie świnie, bo czarne świnie, tak metalowo się lekko
1: bardzo metalowo
0: robi, prawda?
1: Ja powiem, że w ten sposób Grecy bardzo promują swoją w ogóle kulturę. No chyba to jest jakieś nawiązanie do Odysei.
0: Tak mi się wydaje. No ale właśnie, turyści przyjeżdżają, no i razem z tymi świniami kąpią się w pięknej zatoce Morza Jońskiego. No i być może jest to idealna atrakcja
1: turystyczna.
0: Powiedziałbym
1: coś, jakoś bym to spuentował, ale byłbym świnią naprawdę w tym momencie. Więc drodzy słuchacze, powiem tak, już w tym momencie będziemy promować tym razem nie grecką kulturę, nie polską kulturę, tylko niemiecki industrial. Rammstein już teraz.

0: 21 minut po godzinie 7. Fontaines DC i Marianne.
1: Pozdrawiamy wszystkie Marianne. Ty kojarzysz jakąś Marianne?
0: Oj, kojarzę jakąś
1: Marianne.
0: Ja kojarzę
1: też jedną, ale nie będę może pozdrawiał jej w tym momencie. Nie wypada, ale przyznam, drodzy słuchacze, że teraz jest rzeczywiście dosyć specyficzny moment w ramach naszej audycji, bo będzie bardzo plotkarsko.
0: To ja może tak szybko zacznę, bo niestety muszę cię, Jakubie, zmartwić, ale Filip Heiser jest już zajęty. Wiem, że ustawiałeś się tam w kolejeczce i czekałeś, ale...
1: Tak, byłem w kolejce pod kebabem. Tak, okazuje się, że Filip Heiser wziął ślub i ze swoją kochaną, Bianka, która, no, różnica wieku jest przepotężna, ponad 20 lat. No i w ogóle śmieszna sytuacja jest w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak się spotkali. Cytując wypowiedź Filipa Heisera, poznałem w pracy dziewczynę. W pracy, czyli pewnie właśnie pod kebabem.
0: No to w sumie można by zanucić tutaj taki klasyk.
1: Powiem tak, następny może tak, znowu będzie spora różnica wieku, jeszcze większa w sumie, w porównaniu do Fontaines DC, bo sprawdzimy sobie oczywiście Kobranockę, list z Pola Boje już teraz na antenie.
0: Oby tak nie wyglądało to małżeństwo.

0: 8.30 wybiła, więc sprawdźmy sobie po raz drugi dzisiejszego poranka, co dzieje się na drogach w Lublinie. Powoli korkują się Aleje Racławickie, trudno też przejechać będzie przez Głęboką, no i Jana Pawła. A poza tym korków praktycznie w mieście nie ma. Może być też trudno przy wyjeździe z Lublina na Nałęczów, a poza tym nasze miasto całkiem przejezdne się wydaje. Ale jeśli macie jakieś informacje, które warto przekazać innym kierowcom, to piszcie pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.
9: Słuchasz Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum.

0: Przed chwilą kilka informacji drogowych na antenie usłyszeliśmy. No korków teraz nie ma, ale inaczej trochę było w weekend. Dlaczego w Lublinie tworzą się korki, można by było zapytać. No i szybko...
1: Bo zbiory są obfite, można powiedzieć od razu. Szanowni
2: tak,
1: Państwo,
2: odpowiedź.
1: Ostatnio działa się naprawdę wspaniała rzecz, a mianowicie odbyły się samozbiory w gospodarstwie pana Tomasza Jachacza w Zębożycach Wojciechowskich, które przeciągnęły absolutne tłumy mieszkańców, tak wielkie tłumy, że musiała interweniować policja. I nie dlatego, że była jakaś zadyma na wydarzeniu, powiedzmy sobie, w trakcie samozbiorów, tylko po prostu przy drogach dojazdowych zaczęły auta po prostu utrudniać ruch. No i chyba, jak się doczytamy bardziej, chyba wiadomo dlaczego, bo w trakcie samozbiorów można było sobie uzbierać oczywiście warzywa po cenie promocyjnej, to mało powiedziane. I jak się okazuje, jest to wspaniała inicjatywa, bo cały zamysł jest taki, żeby po prostu przekazać. Można było kupić sobie warzywa bez żadnych pośredników.
0: Tak, taka polska krew się w nas obudziła. No i tak dużo się zjechało aut, że po prostu zostały pozostawiane drogi, przez co ruch był zdecydowanie utrudniony.
1: A my za chwilę sobie sprawdzimy, jak wyglądają zbiory, ale koncertowe w ramach imprezy FM w Akademickim Radiocentrum.
0: To za moment, a najpierw Limp Bizkit.

0: Mam już mniej niż kwadrans do godziny 9, a co za tym idzie, zaczynamy już imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych propozycji koncertowych. No i zaczynamy od wydarzenia skierowanego w stronę wszystkich słuchaczy metalu, death metalu już raczej można powiedzieć. Jeżeli jesteście spragnieni dzisiaj koncertów w poniedziałek, no to mamy dla was propozycję, co ciekawe. W klubie Graffiti już dziś o godzinie 19 odbędzie się wydarzenie The World That Never Ends Fall 2026. No i zagrają dla nas dwie formacje, które specjalizują się, tak jak wspominałem wcześniej, w klimatach death metalowych i doom metalowych, czyli 1914 oraz formacja Sznyt. Więcej informacji znajdziecie na stronie klubu Graffiti. Natomiast jeszcze mam drugą propozycję prosto z Fabryki Kultury Zgrzyt, w ogóle w drugą stronę pod względem muzyki. 3 października zagra dla nas formacja Metro w ramach trasy 365 widoków na przyszłość. Tym razem mamy propozycję już stricte postpunkową, coldwave'ową, trochę nawet shoegaze'ową, więc jeżeli lubicie takie klimaty, lubicie taką muzykę, no to więcej informacji tym razem znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. A ty co dla nas przygotowałaś?
1: Ja wracam do tego Graffiti na moment, bo za miesiąc będziemy już tak powoli halloweenowe klimaty wdrażać. Halloween 24 października się odbędzie właśnie w klubie Graffiti. Daffodil Pill, Noise River i Moonshine zagrają właśnie w takich halloweenowych dość klimatach. Mam nadzieję, że się za bardzo nie wystraszycie, no ale jednak jakbyście byli przestraszeni, to jeszcze jedną alternatywną propozycję mam na ten wieczór. No konkurencja się robi niezła tego 24 października, bo w pubie pod ziemią wystąpi nagły atak spawacza. Znów w Lublinie powracają.
0: Najważniejszy koncert tego roku w naszej
1: liście. Właśnie, i dlaczego tutaj taka się konkurencja robi? Ciężki wybór, to muszę przyznać. No ale jakbyście byli zainteresowani, to sprawdźcie to wydarzenie. Pub pod ziemią 24 października, godzina 19, nagły atak spawacza w Lublinie.
2: Radio Centrum.

0: 4 minuty do 9 zostały, a my dalej sprawdzamy, co dzieje się w Lublinie. Lublin wcale tak do Warszawy daleko nie ma, bo w Warszawie się odbywały mistrzostwa, przypominam, tramwajarzy.
1: No, z tramwajem nas... można powiedzieć, że wracamy właśnie do naszego miasta.
0: Tak.
1: Ale o tramwajach nie będzie, będzie tylko o autobusach.
0: A no, mamy takie swoje trochę tramwaje, można to powiedzieć.
1: Tak, to trolejbusy. Też trolejbusy. To takie właśnie połączenie, można powiedzieć. Dziecko tramwaja i autobusu. Ale wracając, konkrety, co się dzieje w ogóle? Otóż flota pojawiła się, ale nie statków, tylko właśnie autobusów na ulicach naszego miasta. Aż 20 pojawiło się i zostały wczoraj zaprezentowane.
0: Zaprezentowane, mało powiedziane. Wielka impreza się odbyła pod zamkiem. Specjalnie z tej okazji, z okazji tych 20 autobusów na 20 września. Zostały one spod zamku, no już wypuszczone prosto praktycznie na drogi.
1: No i ten projekt w ogóle tych autobusów to jest przepotężna inwestycja. Nie 20 milionów, za fajnie by było wtedy, dużo 20. 62 miliony złotych poświęcono na 20 świeżych autobusów. Ja mam tylko jeden mały problem z tymi autobusami, a mianowicie taki, że wyglądają wszystkie tak samo.
0: Nie, no to ja myślę, że właśnie całkiem fajnie to robi naszemu miastu. To jest taka nasza wizytówka, można by było powiedzieć. Ale zaznaczę, że te 62 miliony też dwójeczkę jakąś tam w sobie mają. No może już od tych dwójek odejdźmy, no bo w końcu już nie 20 września, a 21. Podzielmy sobie na dwa. No albo odwrotnie.
1: Słuchaj, ja mam słaby,
0: coś słabo z tą matematyką na widzie, jak zwykle, Jakub. Cztery pory, przy tym zostajmy.

0: A to było Hej i kawałek Cztery Pory. Na zegarach mamy już równo dziewiątą, więc pora na wydarzenia oczywiście w Akademickim Radiu Centrum.
1: Kolejny projekt ma wesprzeć zdrowie Polaków, o tym za chwilę. Powiemy także o ostatniej chwili na spróbowanie wojskowego życia.
0: Wydarzenia przygotowała Paulina Czeryna.
1: Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejna inicjatywa dotyczy profilaktyki raka płuc. W Polsce według danych Krajowego Rejestru Nowotworów z 2022 roku odnotowuje się około 20 tysięcy nowych zachorowań na tą przypadłość. Z powodu raka płuc w ciągu roku umiera około 26 tysięcy osób. Jest to ponad 1/5 wszystkich zgonów, których powodem jest choroba onkologiczna. W ramach nowego programu profilaktycznego pacjent otrzyma wizytę kwalifikującą u lekarza, badanie NDTK, czyli niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej, wizytę wynikową, podczas której lekarz omówi wynik badania i wyda dalsze zalecenia oraz kolejne badanie kontrolne w ramach dalszego monitorowania. Program ma być bezpłatny. Dopuszczalna jest realizacja świadczenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym. Roczny koszt realizacji programu jest szacowany na około 16 milionów złotych. Aby program mógł ruszyć, niezbędne jest podpisanie umów z jego realizatorami. W ramach konkursu ma zostać wyłonionych co najmniej 32 realizatorów. Koszary czekają, to już ostatni dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin to miasto z ponad 700-letnią tradycją. Zainteresowani będą mogli się do niej przybliżyć. Ostatni weekend września w Lublinie upłynie pod znakiem opowieści o przeszłości miasta. Zarówno tym, co wciąż możemy zobaczyć, jak i tym, co zachowało się tylko w pamięci i wspomnieniach. Przed nami cykl wydarzeń Weekend z dziedzictwem.
3: Chcemy przybliżyć mieszkańcom i osobom odwiedzającym Lublin bogatą historię naszego miasta. Dlatego zapraszamy na 3 dni z historią Lublina podczas Weekendu z dziedzictwem. To różnorodny program, wydarzenia są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W programie Weekendu z dziedzictwem znalazły się spacery z przewodnikiem, warsztaty, dyskusje, zwiedzanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla Lublina, a także przejażdżka żukiem, czyli jednym z dawnych symboli lokalnej motoryzacji.
3: O godzinie 13 rozpocznie się wydarzenie w Jeszywie Chachmej przy ulicy Lubartowskiej pod nazwą Dziedzictwo Żydowskie Lublina Dzisiaj. W ramach tego wydarzenia zapraszamy na dyskusję o tym, jak chronić pamięć o historii miejsca. Wydarzenie zakończy się zwiedzaniem synagogi z przewodnikiem. Z kolei w sobotę i niedzielę odbędą się warsztaty z udziałem publiczności o nazwie Ludzie i wydarzenia w źródłach archiwalnych, organizowane przez partnera wydarzenia, czyli Państwowe Muzeum na Majdanku.
1: Dodaje Joanna Stryczewska. W planach są również obchody Światowego Dnia Turystyki. Weekend z dziedzictwem zakończy spacer z doktorem Hubertem Mącikiem, miejskim konserwatorem zabytków. Wydarzenia potrwają od 25 do 27 września. Zapisy rozpoczynają się już dziś.
4: Wyjrzyjmy za okno, no za kolorowo nie jest, chyba że akurat lubicie bardzo kolor szary. Sporo chmur na niebie, 11 stopni w tym momencie na termometrach, odczuwalna temperatura to 6 stopni i jeszcze cieplej się nie za bardzo zrobi. 14 stopni najcieplej dzisiaj, około 14. Drobny deszcz spadnie, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1016 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, ale jakość powietrza dobra.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: Wspominałaś o tym, że nie jest kolorowo. Pewien polski znany raper kiedyś rapował, że na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Ale dobra, zaczynamy. Mamy już 5 minut po godzinie 9. Ostatnia część Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum.
4: Ale za to z jakim powerem ją zaczynamy? White Wedding, Billie Eilish.
0: Od wesela zaczynamy, można powiedzieć.

0: Red Hot Chili Peppers na 98,2 FM. No i tak by the way, trochę o muzyce może, ale tym razem tej na Spotify'u.
1: To dobrze, Spotify, bo popryczki wprowadza... chili z samego rana nie są zbyt zdrowe.
0: Spotify wprowadza trochę nową opcję, czyli taką, że można wyłączyć pewne treści, żeby nie pokazywały nam się
1: w
0: naszym rapt. No treści takie dość dozwolone, no bo piosenki dla dzieci akurat.
1: Nie,
0: tym razem to wszystko będzie ci się wyświetlać, okay. O to się nie martw, możesz się pochwalić znajomym, czego słuchasz.
1: Właśnie czytałem, że można wykluczyć sobie muzykę dziecięcą i rodzinną i ona nie będzie w ogóle uwzględniona w podsumowaniu corocznym. To w sumie bardzo dobra informacja, bo ja przyznam tak, między nami wszystkimi, że w tym roku zapętlony miałem kawałek Pan Policjant śpiewający w brzmiący.
0: No to teraz już przyznałeś się wszystkim do tego, ale jakbyś jednak
1: nie
0: chciał to ukryć
1: nikomu,
0: pod koniec roku, to nie ma problemu. Możesz sobie wyłączyć te opcje. No ale kto na tym najbardziej ucierpi? Ja myślę, że pan Grzegorz Turnał i pan Zbigniew Wodecki chyba tutaj będą najbardziej poszkodowani. No więc taka jest opcja, jakbyście coś
1: niech
0: chcieli
1: oni nie
0: ukryć.
1: Pytają o to, a już teraz obywatel GC będzie i kawałek. Nie pytaj o Polskę na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zaraz wybuchniemy ze śmiechu.
0: Tego nie trzeba ukrywać, że się słucha akurat.

0: A to świeży kawałek od zespołu Interpol Wings on Fire na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy już, trochę się spóźniliśmy, 23 minuty po godzinie 9. Zaczynamy drugą prasówkę i sprawdzimy sobie, co takiego się dzieje już poza granicami naszego miasta. Zaczynamy od PAP-u, gdzie czytamy, że do Łodzi zjechali fani gier i komiksów. Festiwal ruszył po raz 37. Jaki festiwal? No w Łodzi rozpoczął się w sobotę. 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Na festiwalowych gości czekają dziesiątki atrakcji. Od spotkań ze światowej sławy rysownikami, przez turnieje e-sportowe na żywo, po strefy kreatywnej zabawy stworzone dla rodzin z dziećmi i konkursy cosplayów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie wydarzenia odbyły się w Atlas Arenie i Sport Arenie. Więcej informacji na stronie PAP-u. A ty co dla nas przygotowałaś dziś, Ola?
1: No, jakbyście nie byli może fanami komiksów, to ja mam takie połączenie historii z teraźniejszością troszeczkę. No bo ostatnio zostało nowe znalezisko na Zamku w Czersku poczynione, ale to nie przez byle kogo. Przez turystę. I to 9-letniego. 9-letni chłopiec, co po prostu zwiedzając sobie zamek, znalazł dość ciekawy przedmiot, bo monetę, dokładniej półtoraka pruskiego księcia Jerzego Wilhelma.
0: Pruskie to takie.
1: No, ale pochodzi ona z 1624 roku. No więc może półtorak nie za dużo warty wtedy był, ale teraz wart jest sporo więcej. Oby takich młodych talentów z dobrym wzrokiem więcej było u nas.
0: Ależ prawda, zdecydowanie. Zamykamy dzisiejszą prasówkę. Jeżeli jesteście chętni na kolejny zastrzyk informacji, to zapraszamy was jeszcze na godzinę 10 i wydarzenia. A my jedziemy dalej z muzyką, co dla nas poleci.
1: Organek i Walcz.

0: tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: White Zombie na 98 i 2 FM. No a co znów dzieje się w Lublinie?
1: Ja tylko dodam, że białe zombie to trochę dziwne. Zombie zwykle jest w barwach zieleni albo takiej zgnilizny, ale nieważne.
0: Kwestia czasami można, tak można, wiesz, można z mumią pomylić i wtedy wychodzi na biało.
1: Ale z rzeczy takich ważniejszych nie będziemy mówić o żadnej mumifikacji ani niczym takim, tylko ruszamy w stronę naszego wspaniałego Ogrodu Saskiego, gdzie ostatnio doszło do aktu wandalizmu i to skandalicznego, można powiedzieć, bo pewna 19-latka otagowała swojego Instagrama na pomniku.
0: No wiesz, jak dewastować, to chociaż z rozgłosem. Jak to mówią, ważne, żeby mówili, nie ważne jak.
1: Mówili, nie musi być pozytywnie zdecydowanie. Jaka kara ją teraz czeka, nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Może po kieszonkowym dostanie.
0: Zobaczymy. No ale jakbyście chcieli, no to na Instagrama można zawitać.
1: Nie róbcie tego, nie obserwujcie, ale obserwujcie może Radio Centrum. O
0: i to jest świetny pomysł. Ewentualnie profil Mysłowic możecie sprawdzić.
1: Też można.

0: Dostaliśmy dość nietypową wiadomość, bo z przepisem. No ja może w gotowaniu nie jestem wybitna, nie
1: też
0: wiem jak ty, Jakub, ale no to właśnie po to mamy ten świetny przepis na, uwaga, móżdżek metalowca. Być może to nie jest akurat na dokładnie ten moment w naszej audycji przepis, bo do niego potrzeba czegoś ciężkiego na sam koniec, dokładniej szybkiego metalowego numeru, żeby energicznie wymachiwać słoikiem w takt utworu.
1: A to brzmi jak dobry przepis na jakieś śniadanie, aczkolwiek
0: tak,
1: na śniadanie już pora chyba już nie ma. Kończymy dzisiejszą audycję, jeśli na śniadanie nie ma pory, ale kolacja natomiast dziś będzie naprawdę dobra w Radiu Centrum.
0: Dokładnie.
1: Zapraszamy was na godzinę 19. Dziś płyta z górnej półki Emilia Bukowska poprowadzi Radiohead. Pewnie znacie, więc klimaty niezbyt metalowe, bardziej altrockowy, można powiedzieć.
0: No właśnie, ale to może coś akurat będzie na jakieś ciasto, na jakiś deser. Myślę, że to by było świetne. A jestem ciekawa, co możecie tutaj zaproponować do Pearl Jamu do zjedzenia. No myślę, że kanapki z czym?
1: Z dżemem.
0: No a jak? Tak się żegnamy. Była z wami Aleksandra Baranowska.
1: I Jakub Gres. Dziękujemy wam bardzo. Miłego dnia wam życzymy. Na razie.
0: Cześć.

0: Miasto zadba o zdrowy uśmiech dzieci, o tym za chwilę. Powiemy także o pracy dla studentów. Na zegarach wybiła już godzina 10, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
1: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. Praca w handlu staje się okazją dla młodych. Eksperci wskazali, gdzie studenci znajdą najlepsze warunki zatrudnienia. Firma Cursor z grupy OX jest jednym z liderów usług outsourcingu, wsparcia sprzedaży. Jej specjaliści wybrali 5 stanowisk w sektorze handlu, które pozwalają młodym ludziom podjąć aktywność zawodową, pomimo konieczności pogodzenia jej z planem zajęć. Na liście znalazły się takie stanowiska jak m.in. host, pracownik inwentaryzacji czy brandmaster. O korzyściach wynikających z podjęcia pracy w tych zawodach mówi prezes firmy Cursor Przemysław Bogdański.
2: To stanowiska, które można dopasować do planu zajęć, a jednocześnie pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientem, pracy z marką, w sprzedaży czy po prostu w organizacji własnego czasu. Dzięki temu student może nie tylko dorobić w trakcie roku akademickiego, ale również zdobywać doświadczenie zawodowe bez rezygnowania ze studiów.
0: Wymienione stanowiska pozwalają pracować kilka godzin w wybrane dni lub zadaniowo. Student może zarobić nawet 100 zł brutto za godzinę. To dobra okazja w obliczu stale rosnących cen. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już niedługo lublinianie usłyszą nowe utwory komponowane na żywo. Przed nami kolejny koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego. Projekt narodził się w 2014 roku, skupiając artystów tworzących głównie kompozycje eksperymentalne i jazzowe. Tym razem na scenie wystąpią wykonawcy z Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Będą to m.in. Adrian Nordweg, Hubert Zemler oraz Marcello Molcini.
3: Muzyka improwizowana jest pojęciem bardzo szerokim i w zasadzie nie jest żadnym gatunkiem. Jest ponadgatunkowa i biorą w niej udział zarówno wybitni instrumentaliści, jak również zupełni amatorzy mający w sobie taką potrzebę eksperymentowania. Dzięki temu powstają z tego nowe dzieła. Każde z nich jest premierowe.
0: Zaznacza Grzegorz Lesiak z Fundacji Listening and Sounding. Koncert Muzyka Ucha Trzeciego odbędzie się w środę 23 września o godzinie 19 w sali kameralnej Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp wolny. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy 9 stopni Celsjusza. Po południu mogą wystąpić lokalne opady. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wynosi 992 hektopaskale.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

0: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Akademickie
1: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej lokowniście!

0: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: The Cure i Just Like Heaven na naszej antenie. I ja również jestem w niebiosach, bo właśnie wybiła godzina 15, więc to czas na wydarzenia, oczywiście w Akademickim Radiocentrum.
1: Jutro przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o programie profilaktyki próchnicy zębów.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Maria Monsior.
1: Od 12 lat na placu przed Szkołą Podstawową nr 24 w Lublinie rośnie dom w pamięci Jana Karskiego. Dzisiaj Andrzej Poczobut odsłonił ufundowaną przez siebie tablicę poświęconą temu polskiemu bohaterowi. Drzewo zostało posadzone w stulecie urodzin Jana Karskiego, a żeby uczniowie szkoły oraz mieszkańcy miasta wiedzieli, w jakim celu ono stoi, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi ufundował tablicę informacyjną, którą dzisiaj odsłonił. Andrzej Poczobut otrzymał także dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa Jana Karskiego. Jutro biletu nie potrzebujesz. Niezależnie od wieku, pojedziesz za darmo. 22 września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu, który jest częścią międzynarodowej kampanii promującej ekologiczny transport. To jednocześnie zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który rozpoczął się 16 września. Zapytaliśmy mieszkańców Lublina, co sądzą o tej inicjatywie.
2: Zależy, jak się na to patrzy. Ci, co jeżdżą, to jeżdżą. Ci, co nie jeżdżą, to nie jeżdżą. My nie jeździmy i popieramy. A ci, co jeżdżą, pewnie nie popierają.
3: Bardzo dobra inicjatywa. Też korzystam, właśnie idę na przystanek MPK.
4: Promować. Niech korzystają z komunikacji publicznej i własnych nóżek. Ewentualnie rowerzysta właśnie nas minął. Też promować.
5: A nie jest mobilna, więc ja nigdy nie korzystam z samochodu. Zawsze się poruszam komunikacją miejską, ale uważam, że no, jest to dobra idea taka, żeby sobie odpuścić raz ten samochód. Zobaczyć, jak ludzie żyją bez samochodu.
1: Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jak co roku przyłącza się do akcji i zapewnia darmowe przejazdy pasażerom. Podróżujący mogą kursować bezpłatnie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
6: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
0: Sprawdźmy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. No bez wątpienia jest pochmurno i również z przelotnymi opadami deszczu. Odczuwalna temperatura to tylko 9 stopni Celsjusza. Na barometrach mamy 1016 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, no ale biometr niestety niekorzystny.
7: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
8: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
7: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
11: Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 15, poniedziałek, niestety, ale na szczęście przybywamy z audycją Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam wszystkich szczególnie ciepło w dzisiejszy dzień i spróbujemy jakoś przebrnąć przez resztę tego poniedziałku. Zachęcam do zostania z nami oczywiście do godziny 18.

ptaki na naszej antenie, a prawie dosłownie ptaków można było posłuchać tydzień temu w Warszawie. W ogóle wypadło mi z głowy, a takie wspaniałe zawody się odbyły. Właśnie trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków odbyły się tydzień temu w Warszawie. Zgłosić się mógł każdy. Chętni musieli wypełnić taki formularz zgłoszeniowy, no i też przesłać nagranie, w którym właśnie naśladowali jakiś wybrany ptasi głos, na których podstawie tych nagrań jury wybierało 20 finalistek i finalistów, którzy wystąpili na żywo właśnie tydzień temu. Uczestnicy mogli wtedy naśladować wyłącznie dzikie gatunki ptaków występujące w Polsce. Ostatecznie potem do ścisłego finału przeszło 5 osób. Uczestnicy losowali wtedy zestaw 4 gatunków i musieli naśladować jednego z nich. Ostatecznie, no nie powiem, kto wygrał, lecz co, a wygrał naśladowany strzyżyk, na drugim miejscu czapla siwa, a na trzecim bielik. Jeszcze tam w zestawieniu był kruk, z tego co pamiętam. Ciekawe, jak poradziliby sobie kontrolerzy biletów MPK naśladujący kanarka.

0: 29 minut pozostało do godziny 17, więc czas wyjechać na lubelskie drogi. Na początek informacja o wypadku na rondzie przy ulicy Diamentowej i Wrockowskiej, przez co właśnie Wrockowska od ulicy Nowy Świat stoi w korku w kierunku Diamentowej. Korkuje się też Janowska i Nadbystrzycka w kierunku Jana Pawła II i też ogromny armagedon występuje na Krochmalnej. Na wiadukcie praktycznie w obie strony on stoi i też w obu kierunkach Jana Pawła II, więc jeśli możecie, to omijajcie tam do okolice i jedźcie jakimś objazdem. Korkuje się też Kunickiego pod tunelem standardowo, który stoi również w obie strony, tak samo Wolska czy skrzyżowanie z Fabryczną. Myślę, że też warto omijać Aleję Unii Lubelskiej, bo ona również stoi w obu kierunkach. Stoi też Tysiąclecia czy Grafa Jandersa, jeśli jedziecie w kierunku Mełgiewskiej. No i samo centrum Sowińskiego, Głęboka, na której już nie ma wprawdzie ruchu wahadłowego, ale też się tam korkuje. Aleje Racławickie stoją, czy też Krakowskie Przedmieście. No i myślę, że deszcz również dzisiaj nie pomaga w tej sytuacji. Jeśli macie inne informacje, na przykład o wypadku, jak tam wygląda sytuacja, czy o innych korkach, to piszcie 515-515-982, a my na pewno przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Lombard ze szklaną pogodą na 98,2 FM. Pogoda dzisiaj no tak 2 na 10. Biometr też niekorzystny, no i do tego poniedziałek. I w tym wszystkim również nie pomaga nowy raport od PZU, który wyszedł ostatnio. Wygląda na to, że Polacy mają poważny problem ze zmęczeniem i z najnowszego raportu właśnie wynika, że aż 80% badanych w ostatnich miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie. Co czwarty z nas śpi mniej niż 6 godzin na dobę. No i do tego też dochodzi stres i wyczerpanie. Niestety związane z pracą. No, czyli może zamiast kolejnej kawy przydałoby się po prostu kolejna godzina snu, ale wszyscy wiemy, jak to jest. Powiem tak, teraz jest ostatnia dobra godzina na wypicie kawy, żeby jakoś usnąć w nocy.

Tak brzmi już prawie jesienna nowość prosto z Irlandii, Fontaine's DC na naszej antenie, a nowością jest również najwyższa wygrana w Totolotka, jaka kiedykolwiek padła. 44 794 855 złotych, no zdejmując jeszcze podatek, czyli jakieś 4 miliony, no ale i tak jakiś szczęśliwiec trafił rekordową szóstkę w sobotę, właśnie 40 milionów złotych. Moi drodzy, ja nie wiem, co bym zrobiła z takimi pieniędzmi, ale może wy wiecie. 515-515-982, możecie nam pisać, jak wykorzystalibyście właśnie takie pieniądze. Można na chwilę odlecieć.

uczyła się w techniku.

0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 16, więc przechodzimy do wydarzeń.
1: Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja projektu Lekcje z ZUS. Powiemy także o dobrozbiórce oraz o inauguracji nowego sezonu artystycznego Opery Lubelskiej.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Wczoraj na rondzie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Lublinie zderzyły się dwie Toyoty. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego busem 35-letniego obywatela Ukrainy. Nie ustąpił on pierwszeństwa kierowcy, który świadczył usługę przewozu, w wyniku czego mężczyzna został poszkodowany i przetransportowany do szpitala. Na miejscu zdarzenia okazało się, że obywatel Ukrainy, który spowodował kolizję, miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Funkcjonariusze wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie go z kraju. 35-latka czeka w najbliższym czasie deportacja i zakaz wjazdu do strefy Schengen. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
2: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 roku w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdują się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polski Czerwony Krzyż zachęca do odświeżenia domowych bibliotek. Trwa dobrozbiórka. Lubelski Oddział Okręgowy PCK zachęca do oddawania książek na rzecz osób potrzebujących i dawania im drugiego życia. Zamiast kurzyć się na półkach, przekazane do dalszej sprzedaży pomogą dzieciom, seniorom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizatorzy przyjmą różne rodzaje i gatunki, od literatury pięknej i popularnej, aż po poradniki, słowniki językowe i nuty. Ważne jednak, aby były one w dobrym stanie oraz nie zawierały widocznych śladów użytkowania. Punkt dobrozbiórki znajduje się przy ulicy Bursaki 17A i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Warto zobaczyć, co mamy na półkach i spełnić dobry uczynek, dzieląc się tym, co bardzo często kurzy się latami nieużywane. Opera Lubelska rusza z nowym sezonem artystycznym. Otworzy go prawdziwe święto sztuki. Na scenie spotkają się zarówno soliści, jak i chór, balet oraz orkiestra pod batutą Wincenta Kozłowskiego. Publiczność usłyszy między innymi takie utwory jak Czardasz Maricy, Twoim jest serce me i Co się dzieje. Artyści stworzą wieczór pełen muzycznych wrażeń. Koncert Wiwat Operetta odbędzie się 9 października o godzinie 18 w Operze Lubelskiej. Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej instytucji.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową. Za naszymi oknami dalej pochmurno i dalej jest dość zimno. Odczuwalna temperatura to aktualnie 10 stopni. Na barometrach mamy 1016 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, ale biometr na szczęście niestety mamy niekorzystny.
3: Reklama. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Reklama.
8: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 16 już tutaj Akademickie Radio Centrum i kolejna godzina audycji Godziny Szczytu. Niezmiennie też Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry i myślę, że dobry, bo kończymy wspólnie poniedziałek i ten początek końca zacznie nam Książę Ciemności, czyli Ozzy Osbourne.

Już prawie 13 minut po godzinie 16. Ozzy Osbourne na początku audycji zainspirował mnie do zachęcenia Was do pójścia do kina na ostatni koncert grupy Black Sabbath. Właśnie będzie wyświetlany film Ozzy and Black Sabbath Back to Beginning, uwieczniający ten ostatni, jakże legendarny zeszłoroczny koncert. Zadebiutuje on właśnie niebawem w kinach na całym świecie i też na szczęście w Polsce. No i co ciekawe, za produkcję tego filmu odpowiada Tom Morello z Rage Against the Machine i jak czytamy, nie tylko oddaje on hołd klasyce rocka i metalu, ale także przyciągnie rzesze widzów, którzy chcą zobaczyć ten historyczny moment ponownie albo też no, po raz pierwszy. Produkcja ma być wyświetlana w ramach specjalnych pokazów, które rozpoczną się 28 października, także można sobie zapisać tę datę w kalendarzu. Jeśli dawno nie płakaliście w kinie, no to myślę, że to może być właśnie ten moment takiego katharsis z Ozzym na wielkim ekranie.

Viagra Boys na antenie 98.2 FM. Chłopaki swoją drogą grali na zeszłorocznym openerze. W sumie nie, na tegorocznym, matko, było w tym roku, na tegorocznym openerze, i opener umie w marketing, bo właśnie w ten deszczowy poniedziałek rzucili ogłoszenie headlinerów na przyszły rok. Aż 4 propozycje od nich dzisiaj wyszły, ciekawe czy się jeszcze do wieczora rozkręcą. Pierwsze z nich to Somber i Raye, którzy w sumie mogą zadowolić fanów muzyki popowej, ale też i coś dla słuchaczy naszej stacji również się coś znajdzie, bo 2 lipca zagra amerykańska indie-rockowa grupa The Neighborhood, ale jeszcze lepsze ogłoszenie. W komentarzu ktoś napisał, że ogłoszenie dla ludzi po 30. No, ogłoszenie jest takie, że 1 lipca wystąpi Buddy Smith, czyli ikona muzyki, poetka, czy też jedna z najważniejszych postaci punk rocka i alternatywy. Co ciekawe, towarzyszyć jej na openerze będzie kwartet muzyczny. No, ja myślę, że można już szukać nowych kaloszy na opka.

0: 28 minut po, zostało do godziny 17, a my po raz kolejny wyjeżdżamy na lubelskie drogi. No i duży zator utrzymuje się na rondzie u zbiegu Diamentowej i Wrotkowskiej. Postoicie na pewno w korku, jeśli jedziecie właśnie Wrotkowską od Nowego Świata w kierunku Diamentowej, czy też na wiadukcie na Kruchmalnej. W obu kierunkach również ten wiadukt stoi. Tak samo Jana Pawła II. Ale oprócz tego, Aleja Kraśnicka w obie strony, najgorzej jest oczywiście przy tych największych skrzyżowaniach, również też stoi Głęboka od Narutowicza do Sowińskiego i myślę, że warto też omijać Łęczyńską w kierunku Bronowic, skrzyżowanie Wolskiej z Fabryczną, czy też drogę Męczenników, Majdanka, bo tam korków co nie miara. No i standardowo też ciągle zakorkowana jest Tysiąclecia oraz Grafa, ale też i Aleja Unii Lubelskiej. To by było na tyle z tych największych zatorów i przypominam, że możecie wysyłać Wasze informacje drogowe pod numer 515-515-982, a my to później przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. Każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Reklama.
6: Najwięcej rocka w mieście.

Strachy na lachy, awangarda, jazz i podziemie. Ja się trochę czuję jak w podziemiu, bo taka straszna chmura naszła, tak się ściemniło, od razu też pada. Taki mały koniec świata trochę się szykuje na dworze. Jeśli nie musicie, to ja myślę, że lepiej zostać oczywiście z nami będzie bezpieczniej. Jeśli jesteście w domu, bo jeśli jesteście w pracy, to oczywiście uciekajcie czym prędzej i tak na wyciszenie, bo może to był dla was ciężki już poniedziałek, który na szczęście się kończy, to można się teraz na chwilę odprężyć i pomarzyć, jak to Aerosmith śpiewa. Dream on już teraz.

11 minut pozostało do godziny 17. Powiem wam, że dzisiejsza kartka z kalendarza naprawdę wymiata, naprawdę daje czadu. Wiele świąt nietypowych dzisiaj, a z tych najciekawszych to m.in. Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, ale też i Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Możecie nam napisać pod 515-515-982, co wam ostatnio sprawia największy uśmiech. Czy w ogóle jest cokolwiek takiego przy tym kończącym się lecie? No chyba, że ktoś kocha jesień, kocha właśnie taki deszcz, który teraz jest za oknem. Ja na przykład czuję się teraz jak w niebie. To też możecie napisać. Może komuś też sprawia uśmiech to, że będzie mógł posłuchać Europe na żywo w Polsce już 20 października, ale też nie trzeba czekać, bo i również już teraz na naszej antenie.

Cool Kids of Death z polskim akcentem na koniec drugiej godziny audycji. Nie radzę wam rzucać butelkami, ale myślę, że radzę rzucić wszystko. Może nie wyjeżdżać w Bieszczady, bo zbyt brzydka pogoda aktualnie, ale radzę zostać z nami, bo za 4 minuty słyszymy się w kolejnym serwisie informacyjnym, a już teraz słyszymy piosenkę na sam koniec. Iron Maiden, Days of Future Past.

0: Godzina 17 właśnie wybija na zegarach, a więc przechodzimy do wydarzeń.
1: Lubelscy łowcy głów w akcji. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o przysiędze wojskowej ochotników z naszego regionu.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Lubelscy łowcy głów zatrzymali 41-latka poszukiwanego trzema listami gończymi. Znaleziono go w jednej z podlubelskich miejscowości. Mężczyzna chciał uniknąć zatrzymania, próbując uciekać przez taras z domu. Był poszukiwany od listopada ubiegłego roku za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. 41-latek jest już w zakładzie karnym. Teraz ponad 4 lata spędzi za kratkami. Służby przypominają, że wszelkie informacje związane z poszukiwanymi sprawcami przestępstw i ukrywającymi się można przekazywać policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 154 ochotników z województwa lubelskiego złożyło w Dęblinie uroczystą przysięgę wojskową. Tym samym zakończyli podstawowe szkolenie i rozpoczęli służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się w sobotę na placu przy pomniku bohaterskim lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. Ochotnicy złożyli przysięgę na sztandar 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Było to drugie w tym roku szkolenie podstawowe przeprowadzone w ramach projektu Wakacje z WOT.
2: Tegoroczne wakacyjne edycje szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie zgłosiło się na nie 388 ochotników, a dla większości z nich był to pierwszy kontakt z wojskiem i pierwsza okazja, żeby sprawdzić się w wymagającym szkoleniu, żeby nauczyć się działania w zespole i zdobyć konkretne umiejętności. Już od przyszłego miesiąca rozpoczną regularne szkolenia w batalionach najbliższych ich miejscu zamieszkania.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po ceremonii żołnierze spotkali się z rodzinami i bliskimi, którzy uczestniczyli w uroczystości. Wydarzenie zakończyło się gratulacjami, uściskami i chwilami wzruszenia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personnel Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
3: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
1: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personal Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestałby być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmiany stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
0: My ponownie, jak to zwykle bywa, sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 11 stopni Celsjusza. Z godziny na godzinę tak coraz cieplej. Ciśnienie to 1016 hektopaskali. Raport smogowy cały czas dobry, ale biometr niestety niekorzystny.
4: Reklama. Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście!
0: 4 minuty po godzinie 17, więc to już ostatnia godzina naszego spotkania. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Zachęcam do zostania z nami już do samego końca, do 18, a przed wami Shinedown na sam początek.

13 minut po godzinie 17. Myślę, że czas na trochę wspominek a propos 21 września, bo równe 33 lata temu ukazał się trzeci i też ostatni album Nirwany, czyli In Utero. Mimo ograniczonej promocji album zadebiutował na pierwszym miejscu list przebojów, czy to w Stanach, czy też w Wielkiej Brytanii. Na dziś oczywiście uznawany jest za jeden z najważniejszych albumów Nirwany i myślę, że tego klasyczka nie może dzisiaj zabraknąć, nie można tego odpuścić. Rape Me już teraz.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

mówiłam o wspominkach z 21 września i oprócz urodzin albumu Nirwany trzeba też wspomnieć o dzisiejszym solenizancie, którym jest Liam Gallagher z Oasis. 54 lata już mu stuknęły na karku, także wszystkiego najlepszego dla Liama i myślę, że na świecie nie ma przypadków, są tylko znaki, tak niektórzy mówią. I akurat dzisiaj po godzinie 19 w audycji Płyta z Górnej Półki przesłuchamy razem albumu właśnie od Oasis, także mała autopromocja za nami, no ale teraz czas na kawał porządnej muzyki. Siekiera i Bez końca już teraz.

0: Za 29 minut wybije godzina 18, a my po raz ostatni sprawdzamy już lubelskie drogi. No i nadal zakorkowany jest pas Krochmalnej i Diamentowej w stronę Wrotkowa. Dalej również postoicie w korku na Jana Pawła II, jeśli też jedziecie w kierunku nie Wrotkowa, tylko w przeciwnym, na Węglin. Tego słowa mi właśnie brakowało. Oprócz tego Tysiąclecia już się odblokowała, tak samo Emanuela Grafa, czy też trochę Aleja Unii Lubelskiej. Myślę, że można tamtędy śmiało jechać. No, ogólnie w mieście już powinno być raczej płynnie i spokojnie. Także wszystkim kierującym życzę szerokiej i bezpiecznej jazdy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Już tylko 20 minut pozostało do godziny 18, a w godzinach szczytu nie może oczywiście zabraknąć imprezy FM. Pierwsza propozycja koncertowa to koncert grupy Spirit Box, bo już za dwa dni ich trasa koncertowa Tsunami Sea dotrze właśnie do Polski. Spirit Box zagrają dla Was w Gliwicach w Pre-Zero Arenie i siły zniszczenia tego tsunami dopełnią występy gości specjalnych w postaci Ginger czy Dying Wish. Jeśli jednak jesteście zwolennikami polskiej muzyki, to mam dla Was świeżą propozycję od Artura Rojka. Przy okazji premiery albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem, ogłosił nową trasę koncertową i w ramach właśnie Mirafiori Tour 2027 artysta wystąpi w 6 polskich miastach, gdzie też zagra były lider Mysłowic. No zagra właśnie w Lublinie, dokładnie 4 maja w Centrum Spotkania Kultur. I na sam koniec nie wyjeżdżamy z Lublina, bo możecie wpaść do Graffiti 1 października. Zagra tam wtedy Skylorn, czyli 4-osobowa formacja z Lublina, poruszająca się w pograniczu ciężkiego rocka, ale też i modern metalu. 17 września wydali świeżutki debiutancki album o tytule Niebo rozdarte i właśnie te nowości będzie można usłyszeć w Graffiti. A do tego razem zagrają ze Skylorn, zagra Coramine z Warszawy, czy też Sublunar z Rzeszowa. A więcej informacji znajdziecie na Facebooku Graffiti.
1: Akademickie Radio Centrum.

Już tylko 5 minut pozostało do godziny 18, więc kończymy poniedziałkowe wydanie Godzin Szczytu. Za moment serwis informacyjny, sportowy oraz kulturalny. Także koniecznie zostańcie z wami. A z wami również była Emilia Bukowska przez te ostatnie 3 godziny, ale też będę dla was przez jeszcze kolejną godzinę. Słyszymy się dzisiaj w audycji Płyta z Górnej Półki po godzinie 19, w której przyjrzymy się albumowi What's the Story Morning Glory od Oasis. Także nie żegnam się. Do usłyszenia.

0: Naukowcy alarmują w sprawie hazardu. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o projekcie Elementarz Tradycji. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Katolicki Uniwersytet Lubelski prezentuje wyniki swojego projektu. Jak wygląda skala hazardu w Polsce? Dzisiaj odbyła się konferencja podsumowująca badanie dotyczące uprawiania gier hazardowych na nielegalnych stronach internetowych. Wynika z niego, że nawet 15,3% dorosłych Polaków mogło przynajmniej raz z nich korzystać.
1: To jest ważne, ponieważ my z reguły patrzymy na hazard, że on przynosi szkody głównie ekonomiczne. Zresztą nasz system monitorowania hazardu jest też tak ustawiony, że mamy monitorowanie zysków, strat, podatków i tak dalej, ale w gruncie rzeczy z punktu widzenia zdrowia publicznego hazard dotyczy wielu rodzajów szkód, szkód relacyjnych, szkód psychologicznych, szkód na zdrowiu, szkód w pracy.
0: Mówi dr Rafał Bartczuk, kierownik badania. Blisko połowa graczy wskazuje na szkody psychologiczne, a 66,1% badanych wykazuje objawy problemowego hazardu. To ponad dwukrotnie więcej niż wśród osób korzystających wyłącznie z legalnych serwisów. Specjaliści prognozują dalszy wzrost skali zjawiska i obniżanie wieku graczy. Badanie przeprowadził interdyscyplinarny zespół naukowców reprezentujących kilka ośrodków. Mundurowi skontrolowali pojazdy świadczące usługi przewozu osób, w tym te działające na aplikacje. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wspierani przez Inspekcję Transportu Drogowego. Podczas działań przeprowadzonych 18 września policjanci sprawdzili 45 pojazdów i ujawnili 8 wykroczeń. Zatrzymano także 2 dowody rejestracyjne. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także sprawdzali uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
0: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7000 zł, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. Lublinianie poznają obrzędy jesieni. Mowa o warsztatach odbywających się w ramach projektu Elementarz Tradycji. Uczestnicy spotkania nauczą się piosenek, które były wykonywane na dawnej polskiej wsi z okazji końca żniw. Odkryją także zabawy związane ze zwierzętami gospodarskimi. Nie zabraknie również okazji do rozwijania swoich umiejętności rękodzielniczych. Goście spotkania stworzą własną ozdobę ze zboża. Wydarzenie Jesień przyszła, plon przyniosła odbędzie się w sobotę o godzinie 17:00 w warsztatach kultury w Lublinie. Zajęcia poprowadzi śpiewaczka tradycyjna i psycholożka Marta Urban-Burdalska. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej instytucji.
3: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Reprezentacja Polski dopiero zaczyna swoje zgrupowanie. Natomiast już teraz doszło do pierwszych zmian w kadrze. Do drużyny nie dołączą Adrian Benedyczak, Filip Rózga oraz Kamil Grabara. Cała trójka doznała kontuzji, które wykluczają ich z gry na dłuższy okres. Selekcjoner postanowił dowołać 2 nowych zawodników. Do zespołu dołączą Bartłomiej Drągowski, a więc bramkarz Widzewa Łódź, oraz Marcel Reguła, który został przeniesiony z kadry do lat 21. Reprezentacje Jana Urbana czekają 4 spotkania. Pierwsze z nich już w najbliższy piątek 25 września. Biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Przechodzimy do siatkówki. Już niedługo poznamy wszystkich ćwierćfinalistów trwających Mistrzostw Europy. O 21:00 Słowenia zmierzy się z Serbią. W spotkaniu poprzedzającym wspomniany pojedynek Belgia wygrała 3-1 z kadrą Czech. Na samym początku nasi południowi sąsiedzi wygrali 25-20. Później jednak kraj z regionu Beneluxu wrzucił wyższy bieg, pokonując Czechów kolejno do 24, 14 i 15. Wygrany z meczu Słowenia-Serbia awansuje do 1/4 turnieju. W niej rozstawione jest już 6 drużyn. Jutro o 15:00 Francja zagra z Rumunią, a o godzinie 18:00 reprezentacja Polski stawi czoła kadrze Niemiec. W czwartek 23 września Włosi będą dzielić parkiet z Finlandią. Orlen Oil Motor Lublin powalczy o brąz w Kozimgrodzie. Żółto-biało-niebiescy żużlowcy w pierwszym meczu o trzecie miejsce przegrali z Fogo Unią Leszno 44-46. Najlepiej punktującym zawodnikiem motoru był oczywiście Bartosz Zmarzlik, który zanotował 14+1 punktów. Tuż za nim uplasował się Kacper Woryna, który zakończył spotkanie z 13 oczkami na koncie.
4: To są tylko 2 punkty straty, tylko albo jaś. No, mam nadzieję, że u nas w meczu domowym uda nam się to odrobić. Te spotkanie było ciężkie od pierwszych biegów. Trochę nam się nie poukładało. Ten mecz będzie mega dla nas ważny, dlatego będziemy chcieli dać z siebie 110%.
3: Mówił po meczu z Fogo Unią Leszno Bartosz Jaworski, młodzieżowiec motoru. Kolejne spotkanie, a zarazem ostatnie, podopieczni trenera Macieja Kuciapy rozegrają w sobotę 3 października o godzinie 19:30.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
5: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Pora na dzisiejszy serwis kulturalny. Przed mikrofonem Maria Monsior. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Już niedługo Lublinianie usłyszą nowe utwory komponowane na żywo. Przed nami kolejny koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego. Projekt narodził się w 2014 roku, skupiając artystów tworzących głównie kompozycje eksperymentalne i jazzowe. Tym razem na scenie wystąpią wykonawcy z Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Będą to m.in. Adrian Nortower oraz Hubert Zemler.
2: Muzyka improwizowana jest pojęciem bardzo szerokim i w zasadzie nie jest żadnym gatunkiem. Jest ponadgatunkowa i biorą w niej udział zarówno wybitni instrumentaliści, jak również zupełni amatorzy mający w sobie taką potrzebę eksperymentowania. Dzięki temu powstają z tego nowe dzieła. Każde z nich jest premierowe.
1: Mówi Grzegorz Lesiak z Fundacji Listening and Sounding. Koncert Muzyka Ucha Trzeciego odbędzie się już w tę środę o godzinie 19 w sali kameralnej Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp jest wolny.
0: Espresso kulturalne.
1: Historia potrafi łączyć ludzi i wydarzenia, które na pierwszy rzut oka dzieli niemal wszystko. Przed nami rozmowa wokół książki Stygmat, Helena Wolińska i Włodzimierz Brus, biografia. Autorka dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz opowiada o miłości, dramatach i perypetiach, które po wielokroć rozdzielają i łączą dwojga ludzi. Chodzi o prokuratorkę, która stała się symbolem stalinowskich zbrodni oraz ekonomistę wyklinanego przez Gomułkę w marcu 1968 roku razem z Kołakowskim i Baumanem. Spotkanie z cyklu W bramie o książce poprowadzą dr Agata Fiut-Dudek z Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS oraz historyk Maciej Sobieraj. Na wydarzenie pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 18. Rozmowa odbędzie się w sali czarnej ośrodka Brama Grodzka Teatr NN przy ulicy Grodzkiej 21.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lublin ponownie otwiera scenę dla zespołów artystycznych z całej Polski. Już w październiku zobaczymy panoramę współczesnej sztuki scenicznej. Świat zżera duszę. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna 31. edycja konfrontacji teatralnych. Program wydarzenia obejmuje 12 spektakli, a wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Tadeusz Huk, Przemysław Bluszcz czy Maja Ostaszewska.
3: Ten festiwal chcielibyśmy, żeby był czymś, czego nie można lekceważyć. Po pierwsze przyjemnością spotkania z artystami z różnych miast, z różnych teatrów, z różnych formacji teatralnych. Ten program chcieliśmy, żeby był bardzo różnorodny. Chcieliśmy, żeby odzwierciedlał to, co zawsze było siłą polskiego teatru. My tutaj stawiamy na bardzo różne przedstawienia. Będzie nawet komedia, prawdziwa, śmieszna komedia, ale też będą rzeczy zupełnie inne. Bardzo różne, mniejsze, większe przedstawienia. Warto być na wszystkich i po prostu cieszmy się tym festiwalem. Zróbmy z niego ponad dwutygodniowe teatralne święto.
1: Mówi Jacek Wakar, kurator festiwalu. Wydarzenie potrwa od 3 do 17 października. Szczegóły dotyczące programu oraz biletów znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.
0: Espresso kulturalne.
1: Jak można w różny sposób przedstawić martwą naturę z akordeonem? Nadchodzi wernisaż wystawy Wielowidzenie. Na ekspozycji zobaczymy dzieła wielu młodych artystów, którzy pracowali z tym samym obiektem. Każdy jednak spojrzał na niego inaczej i stworzył własną interpretację. Nie chodzi o skupienie się na tym samym przedmiocie, ale o pokazanie indywidualnych decyzji, wyborów i sposobów myślenia. Prace powstały pod opieką artystyczną Grzegorza Jerzego Nowickiego. Na wernisaż pójdziemy już jutro na godzinę 18 do Pracowni Kultury 10 przy ulicy Zbigniewa Herberta 14. Udział jest bezpłatny. Ekspozycja będzie dostępna do 30 października. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Gabriela Marszał oraz Małgorzata Wiśniewska. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście.

0: Płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu.
1: Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

Już prawie 4 minuty po godzinie 19, a to jest audycja Płyta z Górnej Półki. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, dobry wieczór już raczej. Dzisiaj słuchamy jednego z najlepszych i też z najbardziej zasłużonych krążków dla muzyki rockowej lat 90., czyli Oasis z albumem What's the Story? Morning Glory, ich drugi studyjny album, album komercyjny i też komercyjny sukces, myślę, wydany 2 października 1995 roku, więc w przyszły piątek akurat obchodzi swoje 31-lecie. To tyle samo też, co Akademickie Radio Centrum, trzeba przyznać. Miałam grać album od Radiohead, ale jakoś tak Oasis mi utkwili ostatnio w głowie. Też myślę, że przez ich powrót na scenę zeszłoroczny, ale też dzięki filmie o nich, który aktualnie leci w kinach. Nawet nie film, a dokument o tej zeszłorocznej trasie stworzony przez Stevena Knighta, który też jest reżyserem chociażby mojego ulubionego serialu, czyli Peaky Blinders, ale my dzisiaj niestety nie o filmie, lecz o albumie i też trochę o zespole, bo chyba nie ma drugiego tak kontrowersyjnego duetu z Manchesteru i do tego rodzeństwa też. Głównie w skład właśnie Oasis wchodzi Liam Gallagher, śpiewając i grając na tamburynie. Swoją drogą też Liam świętuje dzisiaj 54 lata, tak całkiem przypadkiem, nie wiedziałam o tym, wybierając ten album. Do tego też Noel, starszy z braci, który jest głównym tekściarzem, ale też gra na gitarze i też w niektórych piosenkach na albumie śpiewa. To też będziemy słyszeć. No i oczywiście reszta na perkusji czy na gitarze, członkowie, którzy się zmieniali oczywiście na przestrzeni tych lat. Za nami kawałek Hello. Hello, można powiedzieć, że akurat idealny i najlepszy kawałek na otwarcie, no bo dosłownie cześć. Na otwarcie płyty, czy też na otwarcie audycji właśnie, jak to jest w tym przypadku. I dalsze single tego albumu to, jak to młodzież mówi, same bangery. I teraz właśnie jeden taki już przed nami. Roll with it, już teraz.

0: Reklama.
1: Klubo Kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Słuchasz płyty z górnej półki.

Za nami hymn angielskich piłkarzy, czy też kibiców tegorocznego mundialu, czyli Wonderwall od Oasis. Oczywiście piosenka na cały głos była śpiewana na trybunach przy meczach reprezentacji Anglii właśnie na mundialu. Po zwycięskich meczach, zaraz po Hey Jude od Beatlesów, śpiewano oczywiście do Juda Bellinghama. Tytuł przetłumaczony na polski to Ściana Cudów i powstał on tak, że Noel właśnie siedział na wysokim murze w miejscowości, gdzie nagrywali album, i tak go natchnęło to miejsce, ten murek, że aż napisał o nim piosenkę. Chociaż pierwotnie chciał zatytułować ją jako Wishing Stone, czyli kamień życzeń, po tym jak dostał kamień od dziewczyny. Trochę jak kamień z napisem Love od Enea, tak mi się to skojarzyło. I co do miłości, to przed nami kawałek, w którym, myślę, można się zakochać. Don't look back in anger, czyli nie patrz wstecz z gniewem. Taki też jest tytuł dokumentu, który właśnie wyszedł o Oasis. I trochę jest taka puenta tego filmu, żeby właśnie nie patrzeć wstecz i wybaczyć różne rzeczy innym osobom, które nas skrzywdziły, czy jakoś inaczej nas dotknęły w życiu. No i tak samo właśnie jak bracia Gallagher wybaczyli sobie po rozpadzie w 2009 roku, a w 2024 właśnie znowu się pogodzili, zażegnali konflikt, no i grają razem dalej. I to grają na żywo. W przyszłym roku właśnie ogłosili też trasę. Zagrają prawie 40 koncertów, z czego 11 koncertów, bodajże 11 dni z rzędu, albo są jakieś takie małe kilkudniowe przerwy na stadionie Manchesteru City, którego też Oasis są wielkimi fanami, no bo w końcu pochodzą z Manchesteru. Właśnie grają 11 dni na tym stadionie, co jest niesamowite, a i tak pewnie te wszystkie 11 dni się wyprzeda. Co do tekstu, Noel powiedział, że inspirował się Johnem Lennonem, dokładnie Imagine, znaczy nie do tekstu, do melodii, bo na początku można usłyszeć charakterystyczne pianino. Ogólnie Gallagherowie mocno czerpali z Beatlesów, czy też z samego Lennona. A właśnie do tekstu to było nawiązanie do Bowiego, bo Noel mówił, że napisał właśnie nawiązując do tytułu piosenki Davida Bowiego o tytule Look Back in Anger. No a na przekór Noel stwierdził, że właśnie nie będzie patrzył ze złością wstecz. I co do tekstu, ciekawa też jest postać Sally, bo w refrenie będzie można usłyszeć wspomnianą Sally. Noel śpiewa, że Sally can wait, Sally może poczekać. To też jest ciekawy wątek Sally w tekstach. Niestety Noel sam nie wie, kim jest ta Sally, po prostu to jest taka kreacja, ale wiele też jest piosenek o Sally, to jest właśnie taka zależność. No ale w tym przypadku nie ma tutaj mowy o nikim konkretnym, a sam Noel o tej piosence mówi, że ta piosenka jest tak magiczna, tak jakby rzucono na ciebie urok. No i czy dacie się w ten urok złapać, to musicie się przekonać już teraz sami.

Za nami Hey Now, a ja przypominam, że słuchamy albumu What's the Story Morning Glory od grupy Oasis w audycji, oczywiście płyta z górnej półki. I trochę teraz o liczbach, a liczby mówią, myślę, same za siebie, jeśli chodzi o to, czy album jest dobry, czy też nie, a wyniki sprzedaży są takie, że właśnie drugi album ich sprzedał się w nakładzie 22 milionów. I nie trzeba też wspominać, że jest na wielu listach oczywiście albumów wszechczasów i tak dalej. Chociaż też niektórzy krytycy sądzą, że jest on przereklamowany i tak na jedno kopyto. Ale co by o nim nie mówić, przyczynił się mimo wszystko do ogromnej popularności zespołu. Przez też, myślę, kilka konfliktów czy skandali, które Gallagherowie mają i mieli we krwi. Ważne są też ich koncerty w New World, które w czasie 2 dni zgromadziły ponad 250 tysięcy fanów. Koncert też pobił rekord Wielkiej Brytanii odnośnie właśnie zapotrzebowania na bilety, bo wtedy zgłosiło się 2,6 miliona aplikacji właśnie osób, które chciały uczestniczyć w koncercie. I co do informacji, co do inspiracji, Oasis głównie czerpali ze wszystkich, przede wszystkim z Beatlesów. Wpływ na ich zespół z Liverpoolu, wpływ zespołu z Liverpoolu na właśnie muzyczny styl Oasis media określały nawet obsesją, ale też ponadto bracia Gallagher i też pozostali członkowie zespołu wskazywali na inspiracje, między innymi jako The Stone Roses, z którymi też się przyjaźnili, ale też Bee Gees, Nirvana, The Rolling Stones, The Stooges, Jimi Hendrix, Neil Young, Fleetwood Mac, Pink Floyd, czy też The Verve, z którymi również się przyjaźnili i dobrze znali, ale też Led Zeppelin, David Bowie, The Velvet Underground, czy The Smiths. I też przy okazji w jednym z teledysków na tym albumie Noel gra na gitarze, którą podarował mu sam Johnny Marr z The Smiths. Ale przechodzimy dalej do albumu, a o tych wspomnianych wcześniej kontrowersjach związanych z albumem i Gallagherami już za chwilę.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: To jest płyta z górnej półki.

23 minuty pozostały do godziny 20. Dobrnęliśmy więc do półmetka audycji i można zapytać, dlaczego wybrałam akurat drugi, a nie pierwszy album Oasis? No też myślę dlatego, że przy tym jest więcej kontrowersji, jak chociażby słynna bitwa o Britpop. Znowu bym powiedziała Britwa, już kiedyś powiedziałam Britwa na antenie, chociaż to fajnie, taka gra słów. Jeszcze właśnie przed wydaniem albumu w tym październiku w 1995 roku, w tym okresie brytyjska prasa bardzo podchwyciła temat o rzekomej rywalizacji między Oasis, a właśnie Britpopowym Blairem, na którego czele stał Damon Albarn z obecnego Gorillaz. Mimo, że wtedy Oasis nawet się nie utożsamiali z Britpopem, tylko tak stali mocno przy roku. I ten utwór właśnie, który teraz był, Some Might Say, przebój jako numer jeden, też jako pierwszy był wypuszczony już w kwietniu, jako pierwszy singiel albumu poprzedzający jego premierę. Chociaż jeszcze wcześniej po nim wydano Roll With It, które słyszeliśmy na początku. I jego wydanie Roll With It zaplanowano na 14 sierpnia, czyli równo 6 tygodni przed trafieniem, no nie równo, prawie 6 tygodni przed trafieniem płyty do sprzedaży. A przedstawiciele, tam zarząd zespołu Blair, obawiali się, że ten ruch może zaszkodzić szansom właśnie singla nowego Blaira, czyli Country House, na zdobycie pierwszego miejsca na liście przebojów w kolejnym tygodniu. Przez co w odpowiedzi właśnie wytwórnia Blaira przesunęła premierę Country House o tydzień. No i tak się stało, że 14 sierpnia 1995 roku Blair i Oasis wydali tego samego dnia równo single, tworząc tym samym właśnie The Battle of Britpop, czyli bitwę o Britpop. W pierwszym tygodniu Blair ze swoim Country House sprzedali

na pudełku Roll With It, który nie rejestrował całej sprzedaży, bo po prostu jakoś kod kreskowy się nie zgadał i pani kasjerka nie mogła odczytać kodu, a ja jeszcze inną słyszałam teorię, że Blair wtedy miał wydać ten singiel na kasecie, które były coraz bardziej powszechne, a Oasis wydali na 7-calowym winylu i dlatego sprzedaż nie poszła lepiej. Nie wiem, w którą teorię wierzyć, ale mówi się, że Blair może i wygrało te Battle of Britpop, czyli bitwę, ale ostatecznie Oasis wygrało wojnę. No i też do tej pory w sumie grają i są na scenie. Ale co o tym wszystkim sądzili bracia Gallagher? W jednym wywiadzie Noel powiedział, że życzy Damonowi Albarnowi i Alexowi Jamesowi, czyli basiście Blaira, że wyraża nadzieję, że oboje złapią AIDS i umrą, bo cholernie ich nienawidzi. No i Noel niestety, czy na szczęście, ale niestety dla niego wycofał się z tych słów, przyznając, no, że AIDS nie jest powodem do żartów, ale też wypowiedź mimo wszystko wywołała burzę i musiał wystosować specjalny list z przeprosinami. Jednak później w 2005 roku w wywiadzie dla The Guardian gitarzysta zespołu Blair stwierdził, że mimo wszystko, mimo tych słów, nie żywi urazy do Oasis, no bo przynajmniej otwarcie mówili, co myślą i że nie udawali, że nas nie lubią, by potem nas oczerniać, a do tego właśnie byliśmy przyzwyczajeni. Pod tym względem nawet ich ceniłam. No także widać, szczerość zawsze jakoś tam popłaca. Przed nami kolejny kawałek, Cast No Shadow. Na chwilę zwolnimy, zrobi się tak spokojniej, nostalgicznie. Cast No Shadow, czyli Nie rzucaj cienia. Niektórzy widzą tutaj podobieństwo z piosenką Wish You Were Here od Pink Floydów przez takie same akordy. Może posłuchacie, może wam się jakoś skojarzy. Ja tego jakoś chyba nie słyszę. Piosenka ta zadedykowana jest była dla Richarda Ashcrofta z The Verve, bo właśnie, jak mówiłam, oni się przyjaźnili z Oasis. A dlaczego akurat jemu? Bo u nich w The Verve też było gorąco, też nie mogli się dogadać w zespole, rozpadali się ze 3 razy, no i mieli podobne konflikty, jak właśnie kłócący się między sobą Gallagherowie. I właśnie Noel napisał dedykowany tekst Richardowi. As they took his soul, they stole his pride. As he faced the sun, he cast no shadow. Czyli odbierając mu jego duszę, ukradli jego dumę, wychodzi na słońce, nie rzucając cienia. I ponoć po usłyszeniu tej piosenki, tych słów, Ashcroft odszedł z The Verve. Taka jest legenda. I mówiłam, że dzisiaj swoje 54. urodziny obchodzi Liam Gallagher, a 11 września Ashcroft obchodził swoje 55. urodziny. Co ciekawe, grał też support przed zeszłoroczną trasą Oasis, no bo właśnie Gallagherowie dali mu taką propozycję, jako że gra solo. I w przyszłym roku również, co ciekawe, na ich przyszłorocznej trasie koncertowej również przed nimi wystąpi, ale już bez zbędnego gadania, tak jak mówiłam, Cast No Shadow od Oasis już teraz.

She's Electric, 9. pozycja z albumu, w której tak pokrótce Noel przedstawia nam młodą kobietę, która wnosi blask i taką energię we wszystko, czego się podejmuje. No a w muzyce taka elektryczność często bywa metaforą pasji, czy też jakiejś takiej żywiołowości. No czyli tak jego zdaniem po prostu ta dziewczyna ma w sobie to coś, co sprawia, że się wyróżnia. I wyróżniają się też w tej piosence wysokie nuty Liama. Sam Noel był w szoku, że jego brat tak potrafi zaśpiewać i wyciągnąć tak wszystko wysoko właśnie podczas śpiewu. 8 minut, już teraz 7, tylko do godziny 20. Zbliżamy się więc do końca audycji, też i powoli do końca albumu Morning Glory. Przed nami kawałek nawiązujący właśnie też do tytułu płyty. I skąd to się wzięło? No, Oasis byli w Ameryce. Pewna dziewczyna zagadała do Noela właśnie: hej, what's the story, Morning Glory? I Noel nie wiedział totalnie, o co chodzi, bo te słowa dla niego nie miały totalnie sensu. I Noel właśnie zapytał się jakiegoś dziennikarza, że ej, co to właściwie oznacza? A dziennikarz mu odpowiedział, że to po prostu w Ameryce takie amerykańskie przywitanie poranne. I też stwierdził Noel, że to w sumie fajnie brzmi i da sobie to na tytuł albumu. Ale też nazwa Morning Glory stanowi prawdopodobnie też do nawiązania nasion powoju, które działają halucynogennie, podobnie do LSD, ale też to może mieć jakiś sens, bo cały utwór właśnie w gruncie rzeczy jest o zażywaniu narkotyków. To chyba pod względem brzmieniowym jeden z moich ulubionych kawałków na płycie, no więc lećmy, gdyż czasu coraz mniej.

Tym wodnym akcentem kończymy już prawie dzisiejszą audycję, gdyż 20 na zegarach. Wspólnie przesłuchaliśmy od deski do deski albumu What's the Story Morning Glory, oczywiście od grupy Oasis, ich drugi studyjny album. Te pluski, czyli The Swamp Song, to takie preludium do ostatniego kawałka, który jeszcze przed nami, czyli Champagne Supernova. Kawał kawałka, bo aż 7-minutowy i też jeden z hitów tego albumu. I właśnie tak się składa ten krążek, moim zdaniem, z takich samych hitów. I właśnie jest to taki album, że nie ma, moim zdaniem, żadnej piosenki, którą chciałoby się skipnąć, jak to się mówi, czy tam pominąć. I od siebie mogę tylko zachęcić do przesłuchania albumu samemu od nowa, jeśli muzyka brytyjska was urzeka, jak i mnie. I też zachęcam do obejrzenia dokumentu Don't Look Back in Anger, jeśli będziecie mieli kiedykolwiek taką okazję. Emilia Bukowska była z wami przez tę ostatnią godzinę. Ja już się będę z wami żegnać i oczywiście zachęcam do słuchania płyty z górnej półki już za tydzień.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem,